0: dejo el pose, pose, pose, pose, pose, pose. Vívetelo así, dame ahora tu mejor pose, pose, pose, pose, pose, pose.
1: Come on.